Gratias caris, sto alles e vietas, je dobrim pitelem genasima. Dobri pitel, gigas et es unas nasat et su. Amiego, omis li taxebit, iaco omis pit, si cel si doces, Pravievot. Arcim maceiac, onas cesiec, mluvit cisic semi. Habe ich Pravdu del?